A ja sobie za nadziejem zaspokoja was też nasza częstniejsza rańcza huczba. Tutaj tytule słyszymy. Zabudzimy so zromadnie ze skupinu Janka Hanka. Nimo aktualno hudančka słyszymy też skupinu Šumlabrum. A zamba kuchni rejovač, dođe za holaskami.

0: Roxette, stabil, lava, lava, lava. Anitko, ihr na, bussert mich.
1: Serbski Roswurst. Bojestje. Bis Studio Bettina Wenderotova.
2: Dobre Ranje. Nije tisac wosom stuludzie czeradzin przyrody krabatu mnie wopytało. Kajś nam z czonego kumca z dzielichu, by to jeden z najuspieszniejszych swojbnych dniu krabatu mnie, miastrujem zbliżichu się host co najszelakoryszeje staroby świt domiacije zwiriny a rostlinu. W obladacz możach usyta miastrujem też szelake waki a alpaki. Zdobom zonichu też tuż to wiedohodne wo wielkach, rysach a dziwich kuczkach. Jeden z wierszku dnia przyrody by prezentacja Pazoraku. Dzień przyrody je krabatu mn zromadnie z Wojewódzki Ludowej Uniwersytu a dalszymi towarstwami organizował. Serbski folklorny ansambl Wudwo je so dżęca rano z turnieje rumunskiej nauroczył. Sedmirudzki miestaczku Kristuru Seku jest ustupi 19 rywaku a rywariu kajszty świadcori huczbnicy a przedstaje niedzie 200 przyladuariam serbskie tradicjonalne a folklorne rie. Do wukodnieje Westfalskie na drastowy swiedzień jest jej 17 rywaku a rywariu wużyczanskie rapsodie kunstydzienia dojewo od 1912 maja miestaczku Schwallenberg drastowe towarstwo, a od 1962 je tam miestem wiercehać 100 pusta skupinu z wiercehać 70 krajów na drastowym a ludowym swiedzieniu pobyło. Czera wieczo so skupina wużyczanska rapsodia do Nauroči. Kraj Braniborska spěchuje znova projekty, kotrež kulturne živenje a serbske namrjevstvo ve Vužicu zesilnija. Vodnitka přewostaja kraj projektovim fongu kulturny plan Vužica za kletu 1 milion euro. Spěchujomne je hač do 25 projektu cioch všelakorych kategoriách, od menších formátu hač kulko projektam. Spěchovanie sa a pšitym od 2500 do 100 tisac euro. Vo spěchovanske peneze môža so osoby a kulturne cuky pracovač, kotrež sú braniborské vúžice doma. Na 500 ľudí je od piatka hač do nedele Metazoles Festival Miłoczan Skale opytalo. Po informacjach zariadovaria bych unajebač mokroho vedra sobotu z otvosom spokojom. Nimo všelakých kreatívnych dživaničko by vo sebe derie dživanička vopytana, kotruž uotuvaše syč za demokratiju a kurážu Sakske. Vo hudžbne vobrubenie postarachu som mjez druhým cíle nuje mjezvoča na jevišu Brečnajderec soci z Budešina ze skupinu Play As a Katalina Vonarec z Nuje Veski jako DJ-ka. By to 8. kruč, zo je tuarstvo Metazoles festival ze samsnym mienom vuotuvalo. Letuši štvorty bie vo nemske dumperuje mištostva Čera Horkach je Filip Král dobil. Roženčan je tak svoj předskok cukonem hodnočenju na Paula Domša vo 2 dupkaj na 4 dupki vutvaril. Druhé a cíče miestno v obsadžišta je Čera Zéčanaj, amtirovalce dumporuje mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donac Bačonja, kýž by je cokonem hodnočenju druhý, v obsadži Čera jenož 6. miestno. 40 pilotov by před naladný kulisu cista posta přiladuariu Horkach startovalo. Od dženstnišeho na 5 a 90 južnije Budešina tvarja, kaž krajne zariad za drohotva a vopkat Lazov zžili, ponovia na 200 metrach jezdňu při přemyslovom parku Bilšicach. Tvarske dživa maja hač do konca oktobra trač. Droha do honieho kraja za to nie zaorena zmia pak ample a nakvilne vobjestki. Puč k tankoni a do přemyslovoho parka vostanje svobodne. A to one bychu naše dženstniše povestše, kiš namakače tež na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Lubia dženca lečne džen, vostanje sucho, pietrovile svonca, nekotre močaki, večo potom z blakami jedne abo tamne rímanje a dešč, a to šo dženca při maksimálne 3 a 30 stopňach.
3: Naszym końcu jest tak daleko wszystko ok, ale myślicie na to, jeżeli zostrzeżąca z autem popuczu, że za jej zostrzeżniejszy pądzielu tak mianowana cywozwiązkowa Speed Week, która zostało w osobie wiele wyskatu ten tydzień.
1: Serbski rozwóz.
3: Jeżeli wulelacze też wytajki wyskacz, potem nam to rady zdzielcze, budeś im 17 czy 400 jeczysło, które możecie za to zadzwonić, kiba zapisać nam pojeść naszej app MDR Serbia możecie z nami czatować.

Serbski folklorny ensemble Wódwa jeste na uroczu po 23-hodzinskiej jezbie, nie jak przed hodziną dobie, z busem su miestem Szitgedraste, za co fundu su roczo z turnieje z rumunskiej. Tam przebywachu miasteczku Christu Sekujesk, je to w Sedmi Horskiej, gdzie jest sydli narodna mniejszyna Maďaru rumunskiej. Piat wieczor wustupichu Wódwoscy na kuždolitnym wopomnienskim svedženju na maďarského narodnego pasnika Reka Sandora Petöfia. Kytro zajmo należność, abo? A jak Wódwoscy poprom do tajkoho małego miestačka Voskrič rumunskiej pšindu, viac o tym wie wiezot iż sobu organizatorka jezby Monika Zysova, kotraż je modostnich na turnie przełodzała, Nydom ju słyszymy, przetoż su so Wódwoscy nauroczili z turnie z rumunskiej. 23 hodzinu busu, ojej minie.

0: Skakje, Serbski folklorne Ensemble, Wudwo, Naujasau, Zwisk, Dorumunskie. Przytoż suseda nauro, czyli dżęca rano z turnieje. Wotem rozprawia nam nitko Monika Zwisowa.
1: Tu dziś jest skupina Pipaczok, te soloni na festiwalu boli, a ja sam smia ich przewodzieć. A na końcu festiwala szwony prajli, aber motej szkusk, zobu terenie bo, gdyby Wudwoskie, ja moja k nim przyjeli, jo, do kerestura.
0: No a wieso su Wudwoscy tyś prawie zariowali, a to nic jenoś na jeliszczu, ale tyś cele spontanie, kajś przyradzi czwon serbskoho folklornoho ansambla Wudwo, waży Handryk.
2: Aj, smo cele spontanie, kajmo takie, aj, smo na tankoli, jemo rewali, also jako proba, albo kajś jeszcze co weselu, tym człowieku, kto su tam sejeli, a bądźcie smo ten anaro, nie na rewali, logisch, aj, to to so poskyciło.
0: No a tak se so wudwočenja po tej, kim dženca zaso nauručili nekak před hodinu susi dojeli. A netko najprede raz dubi wudvosce, kotru štoru nesvešiče, dobu noc vam, ja si myslil, noc busu nebi cele tak vočerstvjaca. 20 hodinu sus busom z Rumunskej domojeli.

0: Bildenauer sind mir. Aus Amerika rutscht der Ujitze Jan Reher mit Sanas Sportwe Wusletki.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosbos. Sport.
2: Boi, wo niemske Dumperuhe mischtonst wad weites hat, schisch schadwatze, tschi je dale ketron apjate. Bo tscherausch im Prini mistnje, Philippa Kralas Rojanta, Drui mistnje, Paula Domscha Seseitz, a jenoisch, scheste mistnje, Markus Adonatas, Batschonja, suso pozizie, jeden do störi bezirkon im Hutnocinio trochu zmenili. Rossudne moe zatotisch qualifikatsiske biai sobotu a nejelubitsch. Sobotu be wubidjoanska czara u horkach ketro mokra a burchana, Nejelu pak sucha. Rekordne dobitscher DDM Frank Domsch Seseitz.
3: Schüsse Jona Wokoline uznaje, joja mi stare sportmischte bo. Hast du mir spore kus schotterer? Kommen in Tscheska zemja. Hast du mir der Ulku Rollerer? Klaus aus Uge Stali, der schon nauatschneer mehr ja der Ubene bo. Aber so hat ein Bruch hier. Das ist auch so nicht mehr.
2: Przyjotowanske koparske rö, budesa budeschin, u dziewiatnacze FC Rudne Horine Awe, sedom dwaj, a sportowe zjednoczenstwo Groß Naundorf, budesa budeschin, nulaci. Dwojce testowało jedej szprynie koparske mustwo sportowe jednotki Nebelczycy. Piat kwieczor doby one doma wysoko ze 16:0, podczas 7:0, przeczyło rajnemu zjednoczenstwu Halsztru Linoc. Najlepsze cilcaj Nebelczanów bieżtaj William Pletner a Jonas Lehmann. Wobaj trechisztaj trójce. Wczera miejesze mustwo trenerskie dwójki Daniel Polink, Mike Jansa, potom hinajsze miritko, menujcy prynie koparske mustwo sportowej jednotki Kruščice. Wokresny wyższy ligist przesadzi so z 3:0 przeczyło nowemu wokresnemu ligistej. 1:0 Clemens Mark, 2:0 Gabriel Zarodnik a 3:0 Lucian Zarodnik. Ra, Ralbice, Jezor bu odprajena, sokoli opak namakachu spiśnie narunanského partnera a rajachu budestecach przeczyło cyłki horny kraj Sprewia. Przy dobyciu 4:0 celichu Rota za hostci Baltazar Heidorn, Niklas Schautz, Adrian Woko a Tim Hitzka. SJ Kruščice druhé mužstvo SD Haselbachtal 1:1, Rota SJC Milan Zarodnik a SJ Kruščice druhé mužstvo Nadvor Nemske Pazlice druhé mužstvo 0:7. Linoc Pančice 4:3 za Pančice Jakob Pakosnik a dvojce Franz Bulank a Radvor Rajne zjednočenstvo Huska Hodži 1:1, 1:0 bil za hostičela Florian Elsner celiv.
0: Sportové výsledky zimaše za nás Jan Reher.

0: Jana, bewahr's mich.
1: Serbski Rosbus. Bojestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Niedzicie sa cwa som stu ludzi je czera dzień przyrody, krabatu mnie wopytało. Gajsz nam z czone o kumca z dzielich ubie to jeden z najwuspieszniejszych swojebnych dniu. Miestrujem zbliżych u se host czonej szelakoryszyje staroby swit domiacije zwiriny a rostlinu. Wopladać możach u se tam miestrujem te szelake waki a alpaki. Zdobom zonichu tuż to wiedohodne wo wielkach, rysach a dziwich kuczkach. Jeden z wierszku dnia przyrody by prezentacja Pazoraku. Dzień przyrody je krabatu mün zromadnie z Wojewódzki Ludowej Uniwersytu a dalszymi towarstwami organizował. Serbski folklorny ensemble Wudwo jest od dżinca rano z turnieje rumunski nauroczył. Siedmirocki mistaczku Kristuru Sekujesk wustupi 19 rewaku a rewariu, kešti świercori hućbnicy a przedstaje niedzie 200 przyladuariam serbske tradicjonelne a folklorne rie. Do wukodnieje Westfalskie na drastowy swiedzin jest jej 17 rewaku a rewariu wużyczanskie rapsudie konstydzinia dojewo. Od 1912 maja miestaczku Schwallenberg Teutoburgskim lesu drastowe towarstwo, a od 1962 je tam miestom wiercehač 100 posta skupinu z wiercehač 70 krajów na drastowym a ludowym swiedzeniu pobyło. Czarowiczo so skupina Wużyczanska Rapsodia domajna uroči. Kraj Braniborska spěchuje znova projekty, kotrež kulturne živenje a serbske namrjevstvo ve Vužicu zesilnija. Vodnětka přewostaja kraj projektovým fongu Kulturny plan Vužica za klitu 1 milion euro. Spěchujomne je až do 25 projektu cioch všelakorych kategoriách od menších formatu hač kulko projektam. Spěchovanie sa a pšitym od 2500 do 100,000 euro. Vo spěchovanské peneze môža so osoby a kultúrne cilky pracovač, kotrež sú braniborské Vužice doma. Na 500 ľudí je od piatka až do nedele Mita Zules festival Miłoczan Skalde vopytalo. Po informáciách zariaduaria bychu najebač mokrého vietra sobotu s otvosom spokojom. Nimo všelakých kreatívnych dživaničku by vo sebe derie dživanička vopytana, kotruž uotuvaše syč za demokratiu a kurážu Sakske. Vo húčmne obrubine postarachu som miestrujím celé nové mierzvoča na jevišu, Bretschneiderec Soce z Budyšina ze skupinu Play Us a Katalina Vornariec z Nové Vesky jako DJka Skatey. By to 8. kruč, zo je tuarstvo Metazolis festival ze samsnym mienom vuotovalo. Letuši štvorty bievo nímske dumperové mištostvo čera horkach je Filip Král dobil. Rožinčan je tak svoj předskok cokonem hodnočenju na Paula Domša vo 2 dupkaj na 4 dupki vutvaril. Druhé a cíče miestno obsadžištaj čera Zéčanaj, amtirovací dumperové mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donac Bačoniak, iž by je cokonem hodnočenju druhý, obsadži čera jenož 6. miestno. Štoceči pilotov by před naladne kulisu cista posta přiladuariu horkach startovalo. Od džencišeho na B6 a 90 južne budeši na tvária, kež krajný rád zariad za drohotvo a vopkat lázov z džili ponovieja na 200 metrach jezdňu při Přemyslovom parku Bilšecach. Tvarske dživa maja hač do konca oktobra trač. Droha do honieho kraja za to nie zaurená, zmia pak ample a nakvilne vobjezdky. Puč k tankoni a do Přemyslového parka vostanie svobodne. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Sluby dženca, viaca ač cice či stopňu, ač na cia cice, či takhle nekak živé slibro zalieze, cvý dien čopvo, sucho svunčne, nekotre močavky, najpreduje než k dekorácii, večo pak môho potom zúžiských horúte, abo tam nerýmanie sobu pšinč.
0: Na počacha na druhách je našim koncu šitko ok, nezabudšte pak na to vodženstnišo hač do nedžele so vyska, vo sebe veľa vyska, prema raz tak, predovšem je Speed Week.
1: Serbský rozvoz.

Runie jeszcze jesteśmy byli przy suwenirach z Dola, a tu już nie tylko gić po wszystkim tym, gdzieś su runie greckie Dolu, albo co so tam przychodnich dniach a tydzieniach podadza, hamt za w Ukrainie należności. Auswärtiges Amt namoja mianujcy niemskich Dolniku grecki listnich wojniu dla Wosebie geht blivi bütsch. W zdzielince ministerstwa reka so je strach listnich wojnio w wulkich dzielach kraja jara wysoki. Tuż bokio hamta, nuzowe zdzielinki na handiju zaszaltować, a so też tak prawidłownie po położeniu we w odpowiednim regionie informować, dodzie najlepiej na lokalnych stronach, po takim na greckich internetnych stronach. Jeli so grekscy nie możecie z czegoś nie tylko raz wukadzam, potem może wam zawieść, czy też przełożowanska app przy tym pomacz. Prawidłownie po takim so w aktualnym stawie informować, a na handiu nuzowe zdzielinki zaszaltować. Woni też pisają, że mogli so wojnie w grekski spiesznie rozprzestrzeć, a rzucisz tak daleko je, zasadzie potem grekski też enormnie spiesznie jedna, a zasad potem wiste drogi zaszlachają, też turystyckich kunczynach potekiem, a tam potem nie możesz wiatr z poszczonym autem po nich jeć. Też nie tylko so grekski żopali, czerzysz co wojniu, to jedynie, że posta kilometru zapadnie Atena.

Nie mam nażel waczok prysło, abo z nanoskiego nazbożo, ale mam za to waczok z serbskimi titulami. Tak słyszymy dżęca rana jeszcze Andreasa Bygienia, gotruż się przy morju. Zatem czego dla prasza so Susan Himplua. Już rano piło, no haj, Tomasz Krausza z najmniejsza wolnym spiła. Wszystkie tute tytule czekają na nas, acz do dziewięćdziesiątych, ale dają na to, co so słońce tak rynę na smieje. Tytuł Toma Olivera Tomasa, Sym skazał słońce się.

0: A ja nie wiem, jak so wam się słucha, nie, ale ja mam nie dom na zimu nosu lis, a wojn za rybami. Z daloka szuka ja iż hojntwerskie psy, a konie a hojntwerio boli su smala.
1: Na cyle tak daloka jeszcze nie, Bettina Szakos mi jeszcze wosrycz, licznych prózdnienu, wosrycz licza, a to nie tylko tyż tutun tydzień sprawie. Horcem wiedrom. To bych u potekim začistče z čerošho koncerta Lesnych rožkov Dachanskej cirkvi.

5 minut do na podziwieczy się, lubię dzieci, wy wieszcie, dole je wasz czas. No, det ne wokom ich ne piate im prusninskim tydzeniu tesu, krasne liczne czopfe. Heute muszę szwonka stanować, so z przeczelemi zetkać, a cywy dzień pryzle woracz. Nietko lepak może cię też nieszto dobyć, gdyż waszu wójczku napinacze. Jeli nietko dere słuchacze, potem to zawiescze włodacze. Szto, abo koho da dzieci tule wopisuje.

Dziś mogę się jacylić na czojenka, a bajki ze zwierzętami. Każdy dzień smy drugi zwierzęcy dzisiejce pestro za was przygotowali ten tydzień. Zachopią dzieńca ze skurietką. Nu serską modu wam przedstawiamy ze slipiką. Ze serskiej Ukrainarku pojedamy, któraż nam ulicują w najnowszym projekcie niemsko-ukraińskiego kulturnego a kubańskiego towarzystwa Lipsku a ukraińskiego folklornego Ensemble. Ja, a do nowych serskich szulskich knigów, co my teke już raz peglidnusz, teke gasz, co my nie pereras ferio wecas peżywasz.

do tego przyobrażamy sepak dzisiaj, nie pierwszy raz ze spiwą chrzebowskiego dzisiejszego musicala z tytułem Dajszo dzisiaj liczość, a pen z naszej prednią zwierzęcą bajką.

0: Vice Buja tak daleko ve Saraskem kulturnem centrum je ve slepem šedavaju vid Vicego novu slepjansku modu. Zatem štuce vesebna akcija projekta Zorb It. Ze starego saraskega drastvenega sukna su nastali moderne drastve. Šake profesionelne alajske šladarki su se obželili na projekt še južo sledne tøžen sme vam kužde den jaden unikat predstavili, a ten tøžen stum Pockschatzjomme. Oder Jeanszeichner Jovet Nine Pech, Skruschwitze, Gregor Klim, WWC.
1: Nina, ja, ugetowała, a uszowa moderne Oversize-Set ze Slepianskiego zeleno-metrego płata. Ten laschki set jest szeroki, a seji legendarie, wenn zwiesu jo komfort a stil, Nina jo sebie przeszała za kaku wielikość tej wena szysz, a rozsużywa jo se za swojsku wielikość. A z tym, co pokazasz, aż tradycjonalną a modernu modu kuszta, a kuszty nosisz mężo, co jadno kak wieliki albo szeroki jo. Modernu drastwo nosisz brzestasnie a sebie wiedobnie, Nina pokaże, aż jo to mężno.
0: Jo, gasz se za novu sarsku modu zajmu jošo gledajšo na naš internetový blog, tam namakajšo foto aktuálnego unikata. Jo, a vid víčego namakajšo a dostanjšo jen ve slipem ve sarskem kulturnem centrumje.

0: Ziewanischo za serske kubańskie uwijanie wychysze buzu krótko ABC jo zagronitym ja z drugim za ucmne sredki w serbszczynie. Kwesibnym poruceniam słyszają knigwy za domonio wedu. Miastem ja serske kubańszczo ABC w kooperacji z Rzecznym Centrum mam witaj już udał w ludowym nakładnictwie domowina w tom reży dwie knigle. Aktualnie żywają na dalszym poruceniu. Maria Ilikowska Winklerowa, Josa Obgeniwa za projektom a se rozgraniała ze zagronitymi autoroma.
1: To budu nento Češek kniglicki v tem reže. My sme južo přestajili ze zgono serbšinu Čišetstvo Niga a serbska Vjasniga a nento ten Češi zvisk budu nove kniglicki serbska kultura v zahadnosti a to budu celé nové texty.
2: Groni Timo Mieszkank. Kniglicki sú myslené za nejmłodšiu generáciu.
1: Cíľová kúpka je najprv raz u kniky základného sroženka, ale to negroni, až te kniglicki nemku staršie u kniky užívaš, alebo také dorosčené, ktoré z nímskeho boka sa zajmujú za serbské reálie. Dokoláž sú všetky texty serbské a nímske, tak oni opoznajú žincajšný vít na serbské byše.
2: Tyke gaštej se prednej publikácii ugetovávej pe gernoserském příkladě stojí u ve fokusu pšeci Dolná Úžica. Timo Mieszkank a Werner Mieszkank z tej zestajiłej za kniglicki temy, ktoreż se pesieguju na dolnoserską kulturu.
3: Coż ja nie to widzę, ja to wosobne, aż są to stawizniskie zeszuki, albo kniglicki kęcz, są z perspektywy Dolnej Łużyce. Dolnosarbo spisane, a nic z perspektywy Grönmara, tak Gornej Łużyce. Przecież aż są zgromadne stawizny przedstawione po naszych nazgoniniach, to gornosarbskie, to buduszynskie dominirują, a to dolnosarskie są tak trochę slid stworzone, albo mniej ważne. To, o co mogę przewinąć.
2: Przy tym, z tej se autora dejałej rozsużyć za wieste siedziścia serskiej kultury.
1: Na te siedziścia są się udali z tego pośrednio wida, co ucenują serbską kulturę, a potem są zestają 6 siedziściów, a te 3 na 3 rozdzielił, tak aż każdy znają, ma swoje specjalne polo. Ja mam siedziszczo serbskie pismojstwo, serbską literaturę a basnikarstwo, a serbskie molarstwo.
3: Ja, tam już w przedchrześcijańską wierę, religię, w literaturę czasnikarstwo, a w zależności muzyki, serbskiej muzyki, aż do naszego czasu, temu ja zaprzałem dość. Może być, aż to a drugie się tak jeszcze zmieni.
2: Werner Mieszkank może się przy tym zepierać na nazgenienia jako niegajszny serbski żurnalist a muzejownik.
3: Ja jestem w serbskim muzeju przez palc konionym w około 30 ustańców. Zostają kuratirował, a tam masz taki wielki przybieg na informacjach. Tak uwiedzą musisz myśleć, aż coś takie knigwy zestajesz. Te takie nie będą aż to każdej nadrobności dospolne. Ta cílová kúpka tu widu nie ma, a też jeszcze nic na zgonienia, a też jeszcze z rycu tak nie może obchadać. Tak oni nieco pisać, coś się komplikowane w jednych słowach, asadach. To nie laszko.
2: Aby byli temy przystupniejsze, se teksty na szaki part udopełnił.
1: Myśmy zdobyli dolnowóżyską grafikarku za pośrednie ugotowanie, a potem po tym mustrze tych przetradnych kniglicko, co my takie ilustrować, a fotografie, a poglednice przydać, które się godzie k tym jednotliwym potryskom.
2: Za takie teksty treba pak szyk a odpowiedni styl usmierzony na cílovú kúpku. Veni nie smieją być przeliż obszerne.
1: Ja nie to na tym żyłam, aż ja te teksty zgromadzę, a te teksty po możliwości mają samski raz, po takim ja filuję na tych tekstach, a potem na zimę idą te teksty k grafikarce, a potem my te obrazy ugotowane przyjdziemy.
2: Cesto jopak kradušeško se rozsužiš.
3: Jo, ja sam pred godinu ešte raz gledal, kak veľa svojho, kúž text má, dokudáš tam jedna gorná granica. A kaž veľa vieš, napom by mohol na jednu tému muziky, alebo literatúru, alebo časný krásto, tež ten celý zešuk mohol povníš. To vážnejšie, to zajímnejšie vybieráš nekakú faktológiu, ktorá šo za cetáľa zajímne, až on to ešte nesam vežil. A tež sa dorosčanách budú ho všaké fakty, kenč nie sú žené ale je to zajímavé, aby jen to vyžil a také vhodnoše srbstva hnace služil. To nie sú jen to návogy a to drastvo a ten celý folklorizm, a šokáš co, ale ho sú stavizne v Úžice, Nímskej a Európe sobou spísané.
0: Ja zatem, ako sú za srbšinario južo ušli kniglický žišectvo Nega a srbská jas Nega, živate Kubaništo ABC a Riecne centrum vítaj nento na češem žilu porocenia, ten raz pod titulom Srbská kultúra Nega. Vítaj centrum se stará v lektorát a grafikárku a ABC v texte a obraze. Mária Ilikovská-Winklerová je rozgrania vás autoroma projekta s Timom Meškankom a Wernerom Meškankom.

0: RBB. Serbski program. Povijesći.
1: Ve vjabnje su konj stuženja svoje žnjone svižen svišili. Ve sujku plagrotka su startovali veliki tvarski projekt. A policija kontroliruje ten tužen auta. K tomu vece a dalšne novosti svišišo ninto v našich aktualnych povijesćach. Při mikrofonie jo Diana Šecova. Dobre žijen. Spatne Wedro su mieli sobotu we Wierbnie przy żnionym svieženju. Obstawne deszcz pak nie obszielnikam a gostczam launu skazu, pisz reta jo a żasysz żuczu we svieżeńskie drastwie jose letosa na kokosze we Wierbnie obszieliło. Wyt wenku nich obstojnost czu nie jose letosne prytne kral obwliwo wasz dał, Marius Richter jo ten cesne więc dobył. Jaden wierbański reta jo wet konja padnul ase ruku zranio. Zahradne pietk su we sujku na nimski graustein pla grotka skvadli rozne kamien za nowe dom zgromadnosti. Tvarski projekt obšimejo sanirovanje starego tvarenja, novo tvar žišonje a hale za vezetva ognjoveje obore. Teke zvenka tvarenja mase šo novo planovaš a ugetovaš. Mimo žišonje kšie tvarski kompleks uživaš vesna zgromadnosť, toaristva a dobrovoľna ogňová obora. Projekt, de jadnap 5,7 miliónu euro pvášeš. V nálešu přidúceho leta, de nová žišonja južo getová byš a miestno bytováš za stržasťa žiši. V sejku se obšeliju na krajnym programie za spichovanie žišonjo ze serskými pobytovaniami v okresu sprivia Nysa. A pokazku we svojske wiece mam. Przed kamerą stojasz, recherchirowasz, interviewe wjazdź, popszałem kuszty żyjn nieco drugi cynisz a nowych ludzi spoznasz. To jo żywo żurnalistu hopla RBB, a to mogu młode ludzie z regiona ninto sami zeznasz. Wani mogu se ako young reporter, ako młode reporter je pla RBB pracowasz, a nasz program sobu pestajisz a ugetowasz. Pödla workshopu dajo svojskego mentora kenč pomaga při prietnych kšacach ve mediovem žile. V nazimskich prozninach startujo program z Young Reporter Academy v Barlinju, a potom žo do praxe, napšikvat teke k nam do regionalnego studia v Hožebuzu. Ho mogu modosne svojske ideje zvopšaut niš a pšinoski za radio, televiziju abo social media producirovaš. Sobu cynisz, mogu szykne kęć su żasy tu redunju wyt zamknuli, a nie su starsze ako żywieszna strzoliet. Ten program bierze pödla szule abo ukupwania, ako pödlański job potakem, a joteke zapwaszone. Aż do 15. septembra su pracowania możne, szykne informacje stoje online pod rbb-online.de/youngreporter. Polícia v Podpodňovej Bramborskej sa obželijo ten týždeň na cevonimských kontrolách spiešnosti a bryskujo byzaky. Vesebne kontrolirujú pri drogách, žož se cesto negluky stavajú a pri miestnach kenč vesebne obgrozone sú, napríklad tvarnišča, šule abo starconie. Policajská akcia trajo hešte až do nežele.
0: Jadro.
1: Žinca pokažo se vedro bytče a suche a gorúce. Maximálne temperatúre láže pla 8 a 2 do 1 a 3 stopňu. V noci zase jasne a mílne pla 16 do 1 a 2 stopňu. Víče ve bígu dňa dej se deščovaš. Vedpodňa dejme s nevedrami lícež po žielach s mocným deščom, huškami a kšupami. Veto bužo gorúco. Až do 5 a 3 stopňu vecakujeme. Srjodu se viedro píčku zmirujo, ale vedpodňa obstoj zase čach nevedru.

0: Ja, da wollen wir jetzt haben, als Sommer was Tenras, das nasche Musikotischen ja da schaue ich müsli, da wollen wir ja Atmosphäre sparasch. Nasch Prädnis bio ja wette Bevorussäuskego Spivaria, Komikaria, a Umhutzer Dima Savian, wenn ja Jive Wepelske, ab hot Pseudonymum Pan Savian, ja wielgin aktivne we sozialen Chmediach. Wenn es wie so ja sehr humoristische, genie sarkastische Texte, das Popmusiku, wessen Jasse doch ajewe Jasse doch lädt. Ja, denn ein Pschikwart sei ja go Humor, ja spiel Pschibriok, wenn ja mis Groma juja schöckne Klischee, wess wen zu lajasch, aber na red noch Pschibriokach.
1: Zasłaniasz słońce swoim opalonym ciałem. Upał jest coraz większy, upał jest coraz większy. Nie chcę cię przyznać, jak na mnie działasz. A może po prostu boisz się konsekwencji? Hej, no cześć, proszę pokaż, jaki masz krem. Ale dobry, ale biały, nigdy w życiu takiego nie wiedziałem. Co naprawdę działa? Sprawdzimy jutro nasze ciała.

jak słońce słono, jak dobrze, dobrze. Jak słońce słono, jak dobrze, dobrze.

Žiši mogu se jacelišna čojenka, a bajki ze zvieretami. Kužde žen sme drugi zvierece žišece pestro za vas prigotovali tento žen. Zachopio mi žinca ze skorietkom. Nu sersku modu vam predstajome ze slipiko. Ze serske ukrainarku peje dame, kateraž nam ulicujo vo nejnošem projekše nimsko-ukrajinskego kulturnego a kubanskego tovaristva Lipsku a ukrajinskego folklornego Ensemble. Ja, a do nowych serskich szulskich knigów, co my teke już raz peglidnusz, teke gasz, co my nie pereras feriowe caspe żwasz.

do tego przyobrażamy się pak dzisiaj, nie pierwszy ze śpiewem chrzeboskiego dzisiejszego muzykela z tytułem Dajszo dzisiaj liczość, a pen z naszej prednią zwierzęcą bajką.

0: Ja, do wollen wir jetzt haben, als Sommer was Tenras, das nasche Musikotischen ja da pschaue ihr Müsli, do wollen wir ja Atmosphäres Barrage. Nasch Prednis bio ja wette Bevorussiskego Spivaria, Komikaria, a Umürza, Dima, Savian, wenn ja Jive Wepelske, ab hot Pseudonymum Pan Savian, ja wielgin aktivne we soziale Mediach. Wenn es wie so ja sehr humoristische, gelne, sarkastische Texte, s Popmusiku, wessem jasse dach a jewe jasse dach lädt. Ja, denn pschikwat sei ja go Humor, ja spiel pschibriak, wenn ja mis gromma ju ja schöckne Klischee, wess winzulajasch, aber na red nach pschibriakach.
1: Zasłaniasz słońce swoim opalonym ciałem. Upał jest coraz większy, upał jest coraz większy. Nie chcę cię przyznać, jak na mnie działasz. A może po prostu boisz się konsekwencji? Hej, no cześć, proszę pokaż, jaki masz krem. Ale dobry, ale biały, nigdy w życiu takiego nie wiedziałem. Co naprawdę działa? Sprawdzimy jutro nasze ciała. Plaża, plaża, woda, woda, to ponadczasowa moda. Jak słono, słono.

Dziękuję, Bonasz, Penierzewski, aktualny magazyn, bestwertem tygodniu leszewskich ferio, synażiam, aż ten czas. Przeżywasz rono tak, jako nasze uściowania. Wicze przedstawiamy Wam nową zagronitą redaktorku Sarskiego Kulturnego Czasopisa Rozlada w naszym kulturnym magazynie. Przez program bieżą Was Wicze Diana Szejcowa, a wy na Wam fanteke przeradzio, co my mimo tego za Was przygotowali. Miejsza jeszcze redne wedpudnio, a spodobny jacor, to życzę Wam Anja Kochet-Schwarzowa.

0: Na Evergreen, Break Your Heart wird British Gospel-Aria Taya Cruiser, może czas ohne tak weselić. A nitko switchicie za krótki wokomik Red Card od niemskiego DJ-a Tyskora.
1: Zadkula.
2: Szadamne.
3: Ja wostudwę.

0: Müssen wir Jensas Hochstum wird gut oder Art of Damnische Lesne Kubeli, Jessia Vosmastatia, Beachtour Radia Satkule. Pschinei renn ich im Wetter, ab hier um die letzte Temperatur, wo wir die Jäger so du quillu musst, war nad wer mal Piskowe mal rein, ich schon mal du will gut oder so bin ich Turnier, paar Planier, wat wir schon mal geil schüchtet denn, des du sassot weo wohne o samo Video, steito Jensa nasch Claudius a nascha Hilgi. Wonai Pschau, Jetta in nasche Wuswanie, live Dolladami, Schakomata, wonai najlepsi Pschelat vor Turnieru. Claudius, daj mi raz krótki update. Jak wiele mnóstwo dżensa tu mamy? Jak spieszne są one wukni, one byli nasze mysne? Prajunno.
1: Hej, Franco, mnóstwo dżensa troszkę zapożyli tola. Hej, smo dobili kus pożyszy zapoczynać z przyzywieniami. Ale przecież to tola, co dłaczy mnóstwo przyzywili. Hej, krótko po 18 godzin, po 60, tak rzec, my potem turnier zajęli. A hej, dżensa raja są w 4 skupinach, a to tak rzec potem. Bec Mustwa Sobunucka. Ahoj.
0: Mamy tu dżensa niekakie specjalne Mustwa. Ja widzę dwójce Zambuka, co ma to rygać.
1: Hej, Zambuka, olsa su so dżensa dwójce, tak rzec szize widzi. Dobie, hej, zmylkło nich, to la su oni potem prajli, muss man nicht Juno tu. Hej, a to smo mu jako Zatkula prajli, mo to smo skoro i tak dobre, kajś Zambuka Olsos. Tak, dżemo, muszę menować Zambuka Zatkula.
0: Hej, jara zajmę po takim nalada, ja poprodzę wulkot na tu. Jara rana leczna nalada. Hej, Claudio, so muszę potem jeszcze raz wyszli moj. Hej. Na Rajniszu raja tu czas nie widzi Zambuka, te porane Zambuka. Nasze zatkulory mają przestokuny, a hej. Ja przyzwym so na dom zaso z kulua.
2: Rhubarb is the king. It can be used in anything.

0: Myśmy dżęsa na wopycie w Kulowie, tu nie pakiene szmodzi na tyś, pośitko nie jest jepsi najlepszym wierze tuż, co ludzi do lesnie kupile dojewo. Tak sam też iżo słyszał, że je wołka od rajaria Zambuka, mnóstwa Zambuka, jest je dojewa z Rizy, po takim jara wulki nawal jest tu do Kulowa podał. Haj, tyś modzina jest intensywne. Na dżęsniejszy 8 stacji przyjotowała. Przymni je tu netko Matthias Klimank. Matthias, aż dało to szo szitko macie takie kiedzi?
1: My mamy na każdym razie prażone kubaski ze sautu, steak ze sautu a grillowy twarożk. Po takim dajcie się na każdym razie lubić. Wiesz, też nasze napoje. Hoj, szitko jeszcze tu.
0: Jak dołoż, że to netko takie przyjotowali, also ja sam słyszał, że mieli zajście koncertu na Wilku Party, Pump Beats, bole was w Kulowie, ja to było jen wuża dano, albo haj?
1: Na haj, nikim miejsce mi na wista, rutina jemu prajem, also musimy so dere przyjotowali jemu prajem, to nikim małki kusz, kod nasza Wilka cyłka, możem prajeć, kiszta nikim przyjotuje, przez to ta Wilka skupina jest to tam, mora so dere przyjotować na tym Pump Beats, a hej, přesto tolike nebyše tak češke.
0: Hej, tu na tom městě ještě raz vůlky džak kuloské modžiny za te poštěně tu naměstné. Hej, útromný džak Matiaso, my se nedom ještě raz slyšíme a přizumíme se po příšodném zpěvě.

Jetzt hat es aber spichern Update z Gulo am Ampola, da mir nicht ganz gut gerade hinaschen sportuje Drużyny. Mienujcy do Kopańcy. Tu chwilu są w no serbskich kopalskich towarstwach na nową rejną dobu przyjotuje. Tuta zaje są mienujcy w okresnej wyższej lize, a w okresnej lize hiżo przyjotuje tydzień piatk, po takim 14.8. W okresnej lize zaje radłoczynio piatk wieczor w 7. sezonu przeczyło mustwu z Minakała. A w okresnej wyższej lize są radłoczynio piatk wieczor na po 7. na Kroszczanskim Trauniku z Hoszczą. Po takim prawe serbskie derby nedom przy prenerie. To będzie po takim kitro zajmo, że z nich na końcu lipie do nowej rejne doby startuje. Kroszczynio wuzie nedom tutu wulkotnu możność, a wuotuje koporski swiedzień. Tak wotmie so przypodnijeny prynny serbski supercup w modzinie D, a poponiu na po 5 probu trening Bambinio. Duni so potom na po 6 serbski derby jako prenera rejne doby wyższe w okresnej ligi zawizda. Sportowa jednotka Kroszczycy was wszystkich wutrobnie przeproszuje.

Ticho Nutigen, podamy so na Giatu Staciu, a z dobą posy nu poranu Staciu do Wulko Finala, mianujcy do Różanta. A potem zosmy w zajszych tygodniach tematycy, że do 90 lat poladali, do Frinkola, co Sveta se podali, albo do Paradiza Tanktopu, smiem wam netko sjatocznie motto przychodnego tygodnia przypołodzić. Pauki a trompety proszę. Mucha a Schlips je motto za przychodny tydzień, po takim smyczy raz poranę w kamoru kramościć, a waszu najręczu muchu, co inaczej drewanu, pisanu albo bujekelku, albo wasz najręczy Schlips smuszkaty, dypkowany, albo samoskroczyny, sej wy rożyńcze zwoblekać. Aż czyż posadne nasze motto je challenge jeszcze nie znaje, w biełku już od turniera czynimy wulki skupinski foto ze wszystkimi k temie zdraszczymi ludźmi, a na końcu bić tury na finalu w Miłoczycach włożymy potem na którym w obrazu by najjadz przedrażdżonych ludzi. Tuta stacja smie potem klietu preniu stacju Bicztury 2027 a ma po takim garantiju zoje klietu podla. Tu już jasn hižo jara čipne, kelko mucho a šlipcu potem vroče na Ružinče vuladam. Hej, tu wykuluje so silne raje, wone raje te zase zambuka zatkula, woni tu časnie z dvajci zale leža. Nasze mnóstwo po takim szoda, lada czać budu one tunru dobuć. Haj, niwojo jara wosoki, też w skupinskiej fazie. Szczesne takie widział, choć dotalnie. Haj, tu są oprócz, że wokół, że ból wojuje, ja przyzwyczaił się, nie dam zaso z kuluła.

0: Hi, ja som przeczyszczy tu wykuluje na 8 stacji naszej zatkula beach volleyballowej ture, a steju tu nitko przy hi, steniszu TV Bund, projekta TV Bund a domowina, a przy mnie tu nitko Melanie Heinke, zwanej projektu a menedżorka domowina, a hi, wona to exakt niżo dwie lecze czyni, wod 2024, wona mi runie hiżo przeradziło. Melanie, co jest wasz zamiar tu z waszym projektem?
1: Hi, mój spotamos, tu tym stejszom, cilie noro rum z demokratią pełnić, mo przeprosimo na rozmu, a kujże kotrosz jene praszno po nas wot, mo jest my si podnien sabski styka, albo dalszy sabski wicki sobuzacz.
0: Hi, jara ważne wicka po takim rum z demokratią pełnić, to jest wopodzie jara ważne. Oni są z ich projektom, hiżo w Niebelczycach pobyli, w Konecach, a w Wotruje, tam są one z ich autom, z ich mobilom, przyjęli, a tam w obchodzie ich projekt rozszerzyli. A hej, jeżeli macie troszkę chwilę, przyjdźcie tu na stan TV Bund, a domowiny, a Melanie Heinkec, a ich kolegi was rady poradzuje k temie demokratia. Tuż po przychodnym spół dała update z Kuluar.

0: Hi, geische predige Swischeli, budje motto, psychon natürlich wir rojenche mucha a schlips. Netko pa knaipo der ras rutscher der kulova, tu je motto kupanska drasta. Hi, ludzie, może są tu w obchodzie pomału na skupiński wobraz przygotować. To bimy tutun jeszcze troszkę dalej doza, do sądzę, że nie jest skupińska faza jeszcze dorata. Po takim ludzie to pon krótko dożywać ich wielki wobraz z wszystkimi, które są się w obchodzie kupańsku drastu sobą przywiezli, a tu kupali wykuluje w lesnej kupeli. Hi, ja rady jeszcze raz wospytuję za wszystkich, kiedyś ten koncept jeszcze rozumieli nie są. Mianowicie mają kulose szansu się za naszą kletuszu beachvolleyballu turu 2027 prynią stację załeścić. Hi, ja możemy was jenoż apelirować, tu są potem na wobraz stupić, a kuloskie modziny w obchodzie tę szansu dać prynią stację 2027 wyłotować. Hi, wszako kletu, hiżo wiatr w osam stacją nie zmiemy. A mamy tak, albo znak jeszcze, iżo stajnie wszyscy jadz przyzwojeno hać możne stację. Hej, tu iż pójdźcie potem w obchodzie wszyscy na wobraz, wszyscy, kiedy mają kupańską drastu sobą. A pomajcie tak, kuluskie modziny.
1: Zatkula.
0: Serbski folklorny ensemble Vudor jest od dzienca rano z turnieje w rumunskie Nauruciu. W siedmirodzkim miasteczku Kryszczuru Sekujec ustupi dziadnacze Rewarko a Rewarju. Przedsta ich u niedzie 200 przyladowarem serbskie tradycjonalne a folklorne rie. Do wukodnie westfalskie na drastu swiedzin jest i synacze Rewarko a Rewarju w użyczanskie rapsodie kunstydzina dojewo. Wod dziadnacze 112 maja w miasteczku Szwalenberg drastuje towarstwo, a wod dziadnacze 162 je tam jestem wiatrze od 100 posta skupinu z wiatrze od 70 wszelakich krajów na drastowym a ludowym swiedzeniu pobyło. Niedzielu wieczor jest to skupina Wuzicianska Rapsodia domoj nauczyła. Na 500 zajemców je od piatka Hadżobczerosho Metazolis Festival przy Miłoczanskiej Skale wopytało. Po informacjach zariadowaria bychu najebać mokro wiedra sobotu z łotłosom spokojom. Mimo wszelakich kreatywnych dziewonniczków biło sobie dere dziewonniczka wopytana, kotruż włotła się syć za demokratiju a kurażu w Zakskie. Wo hudźbne woprubienie postarach som je z drugim cylenowym jezwocza na jewiściu, Brett Schneidere Coce z Budyśina ze skupiną Play Us a Katalina Wonorec z Noje Weski jako DJ-ka z Katie. By to 8 krucz za jedowstwo Metazolis Festival ze samsnym mienom wodwało. Letuši štvorte bievo nemske dumporové mištostva včera v Horkach je Filip Kral dobil. Rožinčan je tak svoj předskok v celkovnem hodnočenju na Paula Domša vo dvaj dybkaj na 4 dybky v utvarju. Druhé a cieče mestno v obsadištaj včera Zejčanaj, amtirované dumporové mišto Paul Domš a Markus Pěch. Markus Donac zbačenja, kýž by v celkovnem hodnočenju druhý v obsadžení

Nein, Studie wurde auch Gottes Bios Merunia Swischeli. Da bist es bei Fan Wortskupine Play As, Hujibna Skupina Woko Josefine Azare Brettschneiderec. Rodzene bude Schanze byli te miestem w Drieżdanach a Hamburgu, zamieta Solis Festival pakie jeu a dalszy osobu stało z Hujibnie Szczwotki do Wujicy Czanowa. Sobotu smidzachu na wonym jewiszczu festiwala performować, a to czyniachu z wulkim w uspiechu.

Nedom przy spoczatku ich performance jest o crowd przed jewiszczą Roma Dziwa, a biało skupiny total przeswyczena. Z ich ważnią a wustupowanią są hości zahorili, a tobie się na końcu też słyszeć. Mimo skupiny Play Us wuspyta się so też dalsza serbska newcomerka na wolnym jewiszczu festiwala. Katalina Wonorec z Nowej Weski, znata jako DJ-ka Skatey, je menujcy do runia sobotu ustupiła, a nowy hudźbny set przedstawiła. Skatey może się ludzi runie tak zahorić, a crowd rejowaše niedzie po 3 hodziny k bitam hudźby. Ustupaj bieżtaj po takim jara wuspiesznie, a zasoraz do pokaz wulkoho talenta młodych Serboko. A zwiestoszczu je to runie hakle za początki kariery.

kiedy holi, gaś po bosie woli. Spyłachu, a dziłachu, rączku, że stał im boli. Spokojeni ludzio, pokrajenie budzio. To mi zna, a to mi znane śudziom. To mi znaje jedność tam, gdzie szastajny przebywam. Nasze lesy, nasze hona, naszą rolu w obstaram. Słońca skacza, a soku, a dziłam, dziłam w obstanie. Znano macza, dziedom, boku, słabe sitko w obstanie. Na łódnym naszym statoku, z wutro by ją lubuju. Skicza moje słabe skoł, statok generacjo. Tule statok zboża, staje cibi tu ze swiru. Kupo swoich wódców, hajt, żonisz mocy stałach su. Ciśnicki jest pyłał, kwale się si kraj. Nie spłacę je dziełał, statok budzie raj. Hajt, donisz ciemne mocy, cedzia ci ją zacz. Przykranu są nocy, sitko dybisz, dać.

Polansku idylu. Boži so wujki szin, naramnice na walaso nie pytaja Kaolin, ale brune złoto, spij w ubokowy podzimiu. Cyciwe su w oczy cudzo, chcemy naszą brunicu. Tola to nie można, tam stije tola statok. Skupcy je to szojna, hej domi zna mas jatok. Wujki pakci pieniez, ach ja na noa wies. Wszystko ostanie przy starym, lubi firmy kniesta. Kwekwe w oczy kości.

0: Zadkula. Schrob
1: jetzt. Tuto konstitutionär potaki mod 7. do 9. augusta wotmie soboradorium modzinskim klubie Barowe Festival. Sobotu 8. augusta wotchokuja was EDM, pop-hudźba, gajstisch haus-hudźba. Tisch techno-bunga budzie znowa wotowrjane. Dalsza wosebitoska je tankowania, kotruż wotowrja wyczesaczich. Dekanatna modzina przyjotuje wulet modziny do srecznie Łużycy, a to niedzielu 13. septembra. Planowanie nyszpo w sprowiach w Niemcy spraj bola hamora. Czomikowanie po sprywi a grillowanie. Przynosz kłócina 15 euro na osobu. Do busa zależ możecie miastrujem w Radoriu, Kruszczycach, Woklecach albo tej Szukulowie. Niedzie wokoło wieczor na po 8 Szczeszyco zase doma. W niemskich kinach budzie od 12. do 13. septembra kinowy swiedzień. To rzeka, że so jedne kotre miestno na żoli albo kotre film si wyzwolicie, jenoż 5 euro za ticket płacicie. A przychodna stacja Beach Tour Radia Zadkule je po zwyczajnym waszym pundżelu 10. augusta, a to wyróżnięcie. Motto za tutun dzień je Szlips a Mucha.
0: Zadkula!
2: Tu, sym doma!

0: Hi, zeme so netko raz zaso tu športe v Kulove venovač naš turnir Tunčako dale beži. Naš Rainer Nauer da Claudius a naša Rainer Nauer Nica Hilgi staj tu kaj prede ižo naše dva informanta tu dženca. Claudius, beži všetko kaj planované.
1: Hej, må små kus zade časa, for det må små kus pje spisne, bo jeg ræk. Alle, det er okay, det er okay. Måske må det alle. Hej, stortfinale, så så Rune Vurali. Dam så så pje sa Gilly Svunsna Roja, a Gio Mishinsa. Gejste serbska raketa, a pje tjivo, hvor som coach, på det gik pje tjivo, pje tjivo, pje tjivo, pje tjivo, pje tjivo, pje tjivo, pje tjivo. Przeciw. Hej, Woni, tu Runie, Raja, tu tym półfinale. Jasne, chipne, studzie, Jensa, tu finale, Wurac, dokaż jasne, też i że nieko trzy ry dobył sudzić, a to by się oprócz, że jara dobre, hej, ry podle, albo Raja, ry cyle jedno, ry też, hej.
0: Hej, Hilgi, prema, masz jedno favorita, jo, dość to takie lalasz na dry?
2: Hej, Franz, jedno favorita mieć to, takie gust czeszko, ta słoneczna róża, to są mi proszę te meno jara lubi, tam bo ja prawa, hej, to są mi lubi, dość to dobu du. Harte musstwo, przeciwo, przeciwo, przeciwo, ty schon wiesz, tak dalej, desu jemo rikali, jedno styri kruć przeciwo, nik mestem, wosom kruć, jedno kapon... Ja nur im Gabon Dale Bunge, ja so. Dann hat ja so psychische Rassenreka Schissen, als Kusch Pschechio. Da tu ja nicht, ja muss Schellat und so ein Schnurr Rusch Saju.
0: Hi, Boratko Hilgi, a Claudius Meyer, du Schellat, sag, muss ich mir Bose, das ist das Finale, Mirami Zapacic.

0: Jens a so Reihe will Kuluwer, Arschtüche Sobolitio tun wir so jeto hijo Pschetposen a Stazia Wonka nau Sach. Do Finala w Miocicach. Psychon Nutogen ja hische Rojan Naredje, Litsa Zille Posena Mojnasch, zwei Kwanosche Trenoac, za Finale w Miocicach. A Müsliche Nato, Gujemustwo, Kischze Finale Soburac, dobis najmensche Junu na jedne Stazia Rac. Potakim Psychon Nutogen Posena Shangza Zato. Stüchze Widerczka Krene to je, może nietko hijo na nasz Insta-stronu poladać, gdzie są iżo widia z kulua widać. Szako, zno, tu, od sześcich, rajemy. Haj, a miestem bieżdzi tu finalna ram jest serbska rakietu a słoneczny rożu. Serbska rakieta nie tylko z nadbierom, mustowoko Mateja Kobora. Piusate od mustwa słoneczna roża, a Jan Zaring raje ból zwonka pola. Je, tuż. Ksenia Kobor jest mi pokiu da. Elias, komo nie tylko z nadokom. Przyniesie durch, a na liniu, jara, ex-akne, potekim. Claudius, co ty musisz tu, że tu na końcu za to rozsudzić?
1: Hej, my jesteśmy runie sydom, becz za słoneczną rożu, ale hej, tola jara huruna na rad, tola ja nemże co prajc tu, że se tu, dżensa, hej, pokal, zatkula bicz, które tu wykuluje wudobycz, ale tu dobry nadpie Jana Zarenka do bloka, ale tola do pola. Potekim netko mezi 108, ke peč, jara na pjata Radeberec. My rajme tu v dvejoch sážbách, hač do jednače, když pa je nerozsudne, vezo je na ceča dawe, a tuta so potom tež vúraje, haj. Netko pak pomoku ke konci so kila prina sážba Džuječ, ke peč za svončnú rožu. Elias komo s nadavkom, dere pšiusate od Markusa Ričla, haj. Franco, co ty si myślisz?
0: Hej, also ja ta naszą modzinu podpieruję, to ryka musło oko Mateja Kobora, tu moczu modzinu patekim. One są też jarasolne, już na niektórych stacjach, oprócz, że też zase rozsłużyli tuntynia. O, ale jara dobre.
1: Nucka, he?
0: Nucka, bo? Hej, nucka, bo. Potekim, nadałk za słoneczną rożu, a to je... Netko rozsudny dybk, one może się prynu sadzbu zase rozsudzić. Z nadokom netko, przyuzate od Tiberiosa Statnika, Szymon Wołcza z nadokom, a blok Julian Manczak blokuje ból Szymona Wołczora, a z tym je prynu sadzba nimo. Hej, gdzieś taki nadczasnik ladam, Szydoma posta, one jara dery upada. Claudius a Hilgi staj to, jara dery szczyniwoje. Takže můžeme vám nadžijomne potom v příchodných moderáciách našeho dobyčera. Naše 8. stácie beachvolleybuly ture tu v Kuluvě Vozvič. A haj, slyšme se po příchodném spíle.